Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Death Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze. Bydgoszcz

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-myślnik-synteza.

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat prosty, jak budowa cepa z laserowym celownikiem, porady samochodowe i motoryzacyjne. Słuchajcie, to nie jest poradnik dla mechaników, tylko dla normalnych ludzi, co chcą, żeby auto odpalało rano i nie piszczało przy hamowaniu.
2: I żeby nie lagowało mózgu kierowcy. Dzisiaj bierzemy na warsztat rutynę i gadżety. A przy okazji, jeśli ktoś ma pytanie, dzwońcie do nas. Numer to 732-108-508. Tylko proszę bez nudy, bo będę surowy.
1: Zacznijmy od fundamentów, opony i płyny. Kiedyś było lepiej, bo człowiek zaglądał pod maskę co tydzień. Pamiętam, jak w starym Fiacie na poboczu ustawiałem gaźnik śrubokrętem z kieszeni i jakoś się jechało. Teraz wszyscy liczą, że apka zrobi to za nich.
2: Wchodzę Ci w słowo, Igor, bo apka serio dużo może. Dzisiejsze auta same monitorują ciśnienie w kołach i jak spadnie, to wyświetlają alert. A w światach sci-fi lakier się sam regeneruje po rysie. I drukujesz sobie nową klamkę w garażu na drukarce z kompozytów. Dobrze w kod.
1: Alert, alerciki, a ja i tak mam w schowku analogowy manometr. Rada numer 1. Sprawdzaj ciśnienie w oponach na zimno. Przynajmniej raz w miesiącu i przed długą trasą. I nie jeździ na łysych gumach, bo to jak buty bez podeszwy w listopadzie.
2: I tu wjeżdża technologia cała na biało. Kup czujniki Bluetooth do wentyli i masz live ciśnienie w telefonie. Jak ci kapie zawór, powoli zauważysz to wcześniej. A skoro już telefon w uchwycie, to aktualna mapa korków uratuje nerwy i paliwo.
1: Paliwo paliwem, ale olej to krew silnika. Rada numer 2. Wymieniaj olej regularnie. A jak dużo jeździsz po mieście, to nie czekaj do tych magicznych, długich interwałów. I nie piłuj zimnego silnika. Daj mu minutę na ogarnięcie, zanim dociśniesz gaz.
2: Tak. Tylko, że nowoczesne syntetyki trzymają parametry dłużej, a komputer sam liczy degradację. Rzecz jasna, kontrola bagnetem to nie grzech. Ale jak masz monitor jakości oleju, to korzystaj. I filtr powietrza. Sprawdzaj, bo zapchany to jak maseczka z kartonu.
1: Hamulce. Uchem dużo usłyszysz. Jak masz pisk przy

0: lekkim hamowaniu, to może być klocek na wykończeniu albo syf na tarczy. Zrób próbę na pustej drodze, auto nie może ściągać. I jeszcze jedno. Płyn hamulcowy nie jest wieczny.
1: A ja dorzucę z elektronicznych zabawek asystent awaryjnego hamowania. To nie dekoracja. Po wymianie szyby albo zderzaka trzeba skalibrować kamerę i radar, bo inaczej będzie widział duchy. To nie magia, to procedura serwisowa.
0: Opony całoroczne, wieczna wojna. Ja powiem tak, jak jeździsz dużo i dynamicznie, rób klasyk, lato i zima. Guma ma mieć zadanie, a nie udawać wszystko naraz. Kompromisy są dobre przy zamówieniu pizzy, nie przy przyczepności.
1: A ja powiem, że nowe mieszanki całorocznych to kosmos. Komputer lepiej dozuje moment na śliskim, a systemy stabilizacji wyciągną cię z opresji. Jak nie śmigasz po górach, to dobre całoroczne zrobią robotę. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna.
0: Systemy systemami, a głowa ma patrzeć daleko. Rada numer 3. Utrzymuj odstęp większy niż ci się wydaje, że wystarczy. I używaj lusterek, a nie tylko czujników. Czujnik nie widzi intencji kierowcy z tyłu. Ty je widzisz.
1: I tu nawigacja wymiata. Widzisz natężenie ruchu w czasie rzeczywistym i omijasz zatory. Nie kombinujesz z dziwnymi skrótami. A asystent martwego pola to twój drugi kark. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok.
0: Światła, proszę państwa. Zmatowiałe klosze to jak okulary z odciskiem palca. Weź pastę polerską albo w ostateczności pastę do zębów i odśwież to na chwilę. I ustaw wysokość świateł po załadunku. Nie rób z auta latarni morskiej.
1: Tylko pamiętaj o lakierze i zabezpieczeniu UV, bo inaczej wróci mat po tygodniu. LEDy są sztos, ale nie wsadzaj pierwszego lepszego wynalazku. Musi pasować i nie oślepiać. Świecisz przykładem jak latarka bez baterii. Jeśli zrobisz to źle...
0: Anegdota z życia. W czeskich górach pękł mi wąż chłodnicy. Taśma materiałowa i woda z termosu doniosły mnie do miasteczka. Rada numer 4. Noś w bagażniku podstawowy zestaw. Taśma, trytytki, bezpieczniki, rękawiczki. Proste rzeczy ratują dzień.
1: I powerbank do rozruchu. Mały klocek, a robi za superbohatera. A teraz chwila organizacyjna. Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza, bo tam wrzucamy krótkie poradniki. I wbijajcie na radio@synteza.pl. Dobrze, w kod.
0: Jak już jesteśmy przy organizacji, to telefon dla was, przypomnę, 732-10-8508. Dzwońcie i pytajcie o realne dylematy, a nie o kolor dywaników. Po krótkim dżinglu pociągniemy temat skrzyń biegów.
1: Dżingl za 3, 2, 1. Żart, przecież liczby lecą tylko w mojej głowie. A co do skrzyń, automaty wygrywają wygodą i bezpieczeństwem. Reakcja szybka, tryb sport, eko, co chcesz. A w elektrykach masz jazdę jednym pedałem i rekuperację. Sztos.
0: Manual to manual. Czujesz auto i biegami ogarniasz sytuację, zanim komputer się zastanowi. Na śliskim wysprzęglasz i ratujesz przyczepność. Automaty są świetne, gdy są świetne. A jak zaczynają szarpać, to portfel płacze.
1: Portfel płacze, jak ktoś odkłada serwis. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz ogarnąć dzisiaj. Aktualizacje softu, skrzyni poprawiają logikę i kulturę pracy. A jak trafisz na podwójne sprzęgło, dobrze zestrojone, to zapominasz, że kiedyś było inaczej.
0: Dobra, kompromis. Jeździsz tym, co lubisz i rozumiesz. Znaj podstawy obsługi swojego auta i słuchaj, co ci mówi. Zrób przegląd, zanim jedziesz w trasę i nie ufaj ślepo jednemu gadżetowi. Radiosynteza trzyma stronę rozsądku i dobrej kawy.
1: Podpisuję się cyfrowo i analogowo. Subskrybujcie YouTube Radiosynteza, klik i dzwonek, bo wtedy nie przegapicie krótkich porad. A jak macie swoje triki, dzwońcie 732-108-508. Jak będą nudy, to utnę. Jak będzie mięso, to grubo. I jak to mówią, nie dogadamy się w 100%, ale jedziemy w tym samym kierunku. Dżingl leci za chwilę.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, tanąc jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Drodzy Państwo, dziś rozkładamy na części pierwsze silniki do gier. Co to w ogóle jest? Prosto mówiąc, to zestaw narzędzi, który ogarnia grafikę, fizykę, dźwięk, skrypty i edytor scen. Czyli taki kręgosłup waszej gry, bez którego wszystko musielibyście lepić ręcznie.
2: I od razu dodam, że silnik nie tylko rysuje piksele, on też pakuje poziomy, zarządza pamięcią, serwuje animacje, do tego ma system cząsteczek, materiały z oświetleniem w czasie rzeczywistym oraz gotowy pipeline eksportu na komputery, telefony i konsole. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: A kiedyś było lepiej. Przynajmniej prościej. Pisało się w assemblerze na 8 bitach, robiło efekty na przerwaniach

0: i balans.
1: Nie przesadzaj, Piotr. Są gatunki, gdzie silnik to armatka na muchę. Chcesz prostą, logiczną układankę albo tekstówkę. Możesz to pchnąć na gołej bibliotece graficznej i mieć totalną kontrolę. Mniej narzutu, mniejsze paczki, mniej niespodzianek.
0: Wejdę ci w słowo, Igor. To ile czasu zjesz na okna narzędzia debugger i system zasobów? Silnik skraca drogę od prototypu do działającej gry. Daje edytor poziomów, wizualne skrypty, system postaci i fizykę. A jak chcesz multi, to masz gotowe moduły synchronizacji i replikacji.
1: Wszystko pięknie, tylko potem odpalasz to na telefonie i słyszysz, jak wiatraki wyją. Narzut jest realny. Pamięć żre jak smog, a świeci przykładem jak latarka bez baterii. Kiedy zabraknie optymalizacji, znam takie produkcje, które duszą się na menu.
0: Aktualne silniki mają systemy jobów, strumieniowanie zasobów i profile wydajności. Możesz wyrzucić zbędne moduły, skompresować tekstury i użyć cieniowania fizycznie poprawnego tylko tam, gdzie trzeba. Do tego śledzenie promieni możesz wyłączyć bez bólu. Elastyka jest duża.
1: Pytanie brzmi, czy uczymy się tworzyć gry, czy tylko składać z klocków? Bo jak coś się wysypie, to trzeba wiedzieć, co jest pod spodem. Znam młodych, którzy walczą z klatkami na sekundę, a nie wiedzą, czym jest zasięg pamięci podręcznej albo jak działa pętla główna.
0: Silnik nie zwalnia z myślenia. On tylko daje windę zamiast schodów. I możesz zawsze zejść do piwnicy i dłubać w kodzie źródłowym. Są też silniki otwarte, gdzie zobaczysz każdy moduł, a wizualne skrypty to świetny start dla designerów, żeby zrobić prototyp bez czekania na programistę.
1: A licencje i aktualizacje. Kiedy platforma zmieni wymagania, a wydawca dowali nowe zasady, to często musisz podnosić wersję silnika i modlisz się, żeby pluginy nie wybuchły. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna do pierwszego komunikatu o błędzie.
0: Dlatego wybierasz rozsądnie silnik z dużą społecznością i dokumentacją. Mniej boli. A jak idziesz w autorskie rozwiązanie, to przewidujesz budżet na narzędzia i wsparcie. Inaczej będziesz kleił edytor przez pół roku zamiast dodać jedną misję. To jest prosta matematyka produkcyjna.
1: Kiedy warto pisać własny silnik? Powiem tak, jeśli masz unikalny styl retro, potrzebujesz totalnej kontroli nad pikselem, robisz symulator z niestandardową fizyką albo narzędzie edukacyjne, to wtedy własny szkielet ma sens. Mniej zależności, więcej przewidywalności.
0: A gdy tworzysz grę akcji z kamerą w trzech wymiarach, dialogami i siecią, to grzech nie użyć gotowego. Zakodujesz gameplay, a nie rasteryzację. Dobrze, w kod. I możesz skupić się na sztucznej inteligencji wrogów i uczuciu responsywności, zamiast pisać kolejny importer modeli.
1: Żeby nie było, ja nie hejtuję, edytor poziomów to błogosławieństwo. Testujesz w locie, dodajesz trigger i grasz. A jednak lubię wiedzieć, co się dzieje za kulisami, bo potem łatwiej ciąć koszty, baterii i pamięci. I mniej mnie zaskakuje telefon, który robi zagrzejnik.
0: Drodzy Państwo, dzwońcie do nas i wrzućcie swoją historię. Czy silnik Wam pomógł, czy przeszkodził? Telefon do studia to 732-108-508. A przy okazji subskrybujcie YouTube Radio Synteza i kliknijcie dzwonek,

0: Bo Igor lubi, jak mu coś dzwoni koło kawy.
1: A propos kawy, anegdota. Kiedyś zrobiłem lekki silniczek pod strzelankę przewijaną. Własny system płytek, własny miks dźwięku. Wyszło zgrabnie, tylko debug trwał dłużej niż produkcja, bo każdy błąd był mój, nie silnika. I tak to jest, gdy człowiek chce pełnej kontroli.
0: Kontra z teraźniejszości. Na Game Jamie postawiliśmy w weekend prototyp dzięki gotowemu silnikowi. System kolizji z pudełka, animacje na retargetingu, shader z biblioteki i gotowe. W poniedziałek było demo i feedback. Gracze chcieli więcej, a nie mniejszą paczkę instalacyjną.
1: No dobra, spróbujmy kompromisu. Silnik to narzędzie jak syntezator. Analogowy i cyfrowy. Oba robią muzykę. Jak wiesz, jak działa filtr i obwiednia, to wydusisz brzmienie z każdego klamota. Tak samo z grami. Znaj podstawy i wtedy wybór narzędzia to już kwestia projektu i smaku.
0: Podpisuję się obiema rękami. Uczcie się podstaw grafiki, algorytmów i architektury gier, a do tego odpalcie silnik, który daje wam tempo i radość. Jak urośniecie, dorobicie własne moduły albo nawet forka. I pamiętajcie, co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok.
1: Słuchajcie, jeśli macie pytania, wpadajcie na radiomyślniksynteza.pl, tam też podcasty, a na YouTube szukajcie Radiosynteza Sub i komentarz robi robotę. A teraz dżingiel wjeżdża, po chwili poleci trochę synthwave, żeby wam w kodzie zagrało.
0: I pamiętajcie, dzwońcie pod 732-10-8508, bo inaczej Igor zaśnie przy analogach. A jeśli budujecie grę od zera, to trzymam kciuki. Jeżeli z silnikiem, to też. Działajcie, bo pomysły bez implementacji to tylko ładne sny. Jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej, czyli ambitniej.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Yo. Też ma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, no to jedziemy. Temat na dziś to testy IQ dla sztucznej inteligencji, czyli wyzwanie ARC. W skrócie łamigłówki na kratkowanych planszach, gdzie masz przykłady wejścia i wyjścia i trzeba zgadnąć regułę. Brzmi niewinnie, a gryzie jak stary magnetofon z rozregulowanym torem taśmy.
2: I to jest sztos, bo ARC to takie Raveny dla robotów, tylko bez gadki.

0: technika i na schematach radioodbiorników. W serwisówce dioda to nie ozdoba, tylko wskazówka. Jak ją rozumiesz, to naprawisz pół świata.
1: A ja mam kontrę z popkultury. W Blade Runner masz test empatii, a tu mamy test czystej reguły. Żadnych emocji, tylko logika. To jest jak Tron, ale zamiast pojedynków na światłocyklach masz bitwę hipotez. I w tym pojedynku nowe modele potrafią programować sobie małe funkcje, żeby dojść do rozwiązania.
0: Tyle, że te modele czasem uczą się na pamięć, robią sztuczki. Jak dasz im 1000 podobnych zadań, to potem czarują. Prawdziwy sprawdzian to nowa łamigłówka, żywa, nie z bazy, z internetu. Inaczej to nie IQ, tylko konkurs, kto więcej ściągnął.
1: Spoko, bo najlepsze podejścia do ARC idą w stronę programowania przez przykład i przeszukiwania z uprzedzeniami typu minimalny opis, trochę Occam w praktyce, generujesz hipotezy, wspierasz się wyszukiwaniem i sprawdzasz, która reguła wyjaśnia wszystko najprościej. To już nie jest papuga, to mały wynalazca.
0: IQ, IQ, to słowo jest tanie. Prawdziwa inteligencja ogólna musi umieć też powiedzieć, że nie ma danych. Przyznać się do niewiedzy. Te puzzle kuszą, żeby zgadywać. Człowiek czuje, kiedy wzór jest za słaby, a maszyna wpada w halucynacje i dorabia ideologię.
1: I dlatego dokładamy sygnały niepewności i sprawdzamy spójność rozumowania. Samoograniczanie zakresu reguł, kontrprzykłady i takie tam. ARC jest bliżej G czynnika niż stare testy, bo wymaga transferu na zupełnie nowe zadania. To nie jest nauka listy słówek, tylko metauczenie.
0: Wyobraźcie sobie kratkę 3x3. W lewym górnym rogu niebieski piksel, w prawym dolnym też. Człowiek w sekundę dociąga przekątną. To jest intuicja i nawyk patrzenia na symetrię. Maszyna musi rozważyć kilkanaście hipotez i jeszcze nie zgłupieć, gdy kolor nagle się zmieni. To już wymaga charakteru.
1: Tu wchodzi podejście minimalnego opisu. Najkrótszy program, który wytłumaczy wszystkie przykłady, wygrywa. Ale cena jest taka, że przeszukiwanie rośnie wykładniczo i komputery parują. Trzeba sprytu, dobre uprzedzenia i biblioteka prymitywów. Jak w szachach. Uczyliśmy się heurystyk, a nie liczyliśmy wszystkiego.
0: No i energia. Ja takie łamigłówki rozwiązywałem w kolejce po kawę. A dziś, żeby zrobić krok naprzód, uruchamiasz farmę serwerów. Jasne, postęp kosztuje. Ale czasem czuję, że brakuje skromności. W analogu bierzesz ołówek i masz wynik.
1: Dobra, ale powiedzmy to głośno. Jeśli chcecie zobaczyć, jak my się z tym mierzymy, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radiosynteza. Klik skromny, a robi robotę. I dzwońcie do nas. Numer 732-10-8508. Wrzucimy Wam mini łamigłówkę na żywo. Dobrze.

0: W kod.
1: Spokojnie, młody. Nie będziemy robić testów IQ słuchaczom, bo nam statystyki spadną. Ale możemy rzucić wyzwanie maszynie. Weź wzór, który ma regułę, a jednocześnie haczyk. Na przykład, dokończ mozaikę tak, by kolor tła zawsze podążał za najmniejszą figurą. Człowiek to wyczuje, a algorytm będzie się drapał po głowie.
0: Albo zróbmy wersję audio. Krótki motyw rytmiczny, potem wariacja i trzeba zgadnąć regułę przekształcenia. To byłby ARC na uszy, aż się prosi o multimodalne testy. Słyszę, jak Igor przewraca oczami, ale serio, to ma sens.
1: Ma sens, o ile generujesz zadania proceduralnie. Bo inaczej dane wyciekną i cała idea w piach. Najlepiej tworzyć puzzle na bieżąco, z ziarnem losowym i z ograniczeniem na najprostszą regułę. Wtedy żadna papuga nie udaje, że śpiewa arię.
0: Tu wchodzą sandboxy, interaktywne światy z prostą fizyką, gdzie agent musi odkryć regułę przez działanie. Zero pamięciówki. I tak to widzę przyszłość testów. Mniej statycznych obrazków, więcej czynności. A propos czynności. Pogoda dziś tak nijaka, że aż boli. Gdyby była burza, to bym się ucieszył.
1: Wracając. Turing pyta, czy potrafisz gadać jak człowiek. A ARC pyta, czy potrafisz zobaczyć prawidłowość, której nie widziałeś wcześniej. Oba są potrzebne. Jedno na styl, drugie na treść. W radiu wiemy, że sama gładka gadka nie wystarczy. Musi być rytm i sens.
0: I tu się nieco zgadzamy. Testy powinny być zestawem. Trochę uogólniania, trochę planowania, trochę percepcji, do tego sygnał niepewności, żeby nie nagradzać strzelania. A dla ludzi fajne jest to, że możecie spróbować własnych pomysłów. Dzwońcie numer 732-1085-08 i podrzucajcie swoje reguły.
1: Pamiętajcie też o naszej stronie radio-synteza.pl. Tam wrzucimy linki i przykłady. Bez smutów, bez polityki. Sama technika i zabawa. Jak przystało na Radio Synteza,
0: nie... I klik w suba na YouTube Radio Synteza. Co dwie głowy, to nie jedna. A co trzy, to już tłok. Ale w algorytmie każdy kciuk to złoto. Jak nie klikniecie, to Igor zacznie opowiadać o lampowych wzmacniaczach. I nikt nie wyjdzie stąd trzeźwy umysłowo.
1: Nie bluźnij, młody, bo lampy to klasa sama w sobie. Dobra, kompromis. Testy typu ARC są świetne do łapania esencji uogólniania, ale nie są całym IQ. Dokładamy multimodalność, interakcje i uczciwy losowy generator zadań. Wtedy pogadamy poważnie.
0: Podpisuję się pod tym stylusem, a jak nie dojdziemy do ładu, to zrobimy turniej człowiek kontra maszyna. Przegrany kupuje kawę. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Drodzy Państwo, dzięki, że jesteście z nami. Radio Synteza. Zaraz jingle i jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, radiosynteza na żywo, kawka paruje, no to jedziemy. A Piotrek już przebiera nogami, bo podobno niebo bez chmur to dla niego dramat sezonu.
2: Pogoda w skrócie, tak grzecznie, że aż mnie laguje mózg. W Katowicach prawie 20 stopni na plusie i lekki wiaterek do mniej więcej 6 km na godzinę. A w Olsztynie trochę chłodniej, około 17 z haczykiem i też bez kropelki deszczu. Ciśnienie w okolicach 1003 do 1005 hektopaskali. Poznań przebija zestaw, bo ma około 21 stopni i tylko symboliczny wiaterek, a w Lublinie blisko 20 i równie sucho, czyli sielanka na spacer, ale zero burzy. A ja lubię, jak grzmi, bo wtedy jest klimat, jak w starym filmie sci-fi.
1: Przy takim ciśnieniu to mi tylko strzyka w kościach. Młody, więc nie narzekaj i doceniaj, że suszarki nie trzeba odpinać z kontaktu. Dobra, lecimy z newsem numer jeden, bo będzie głośno. Jak w studiu nagraniowym Dua Lipa pozywa Samsunga, twierdząc, że jej wizerunek trafił na pudełka telewizorów bez zgody, a w pozwie pada kwota co najmniej 15 milionów dolarów. Według pozwu chodzi o zdjęcie z festiwalu Austin City Limits z roku 2024 i jak czytamy, rzekomo były prośby o zaprzestanie, a firma miała i tak ciągnąć kampanię, co miałoby sugerować, że artystka promuje ten konkretny sprzęt.
2: No i tu wchodzi temat wizerunku. Cały na czarno. Jeśli to prawda, to ktoś sobie pomyślał, że celebrycki efekt halo zrobi robotę i bach, naklejka na pudło. A internet i tak pomyśli, że to kolabo dekady. Ale serio, to dobra przypominajka dla marek, że prawa do zdjęć i zgody to nie jest checkbox do odhaczenia, tylko twarda waluta w epoce, kiedy jeden kadr robi różnicę większą niż trzy kampanie bez twistu.
1: Spokojnie młody, zostawmy werdykty prawnikom, a my patrzmy na technologię i etykietę, bo w radiu nie bawimy się w sąd, tylko w zdrowy rozsądek i muzykę. Drugi temat. Dla wszystkich, co lubią, jak komputer oddycha chłodnym powietrzem, test dwuwieżowego coolera DeepCool AG620

0: na Intel LGA 1700 oraz 1851 i na AMD AM4 oraz AM5A. W testach porównywano to chuchnięcie lodowca z Ryzenem 9 7900X i Intelem Core i5-12600K.
1: I powiem tak, dobrze w kod, bo w części testów to bije BeQuiet Darkrock Pro 5. A przy około 38 dBA wypada naprawdę kulturalnie. Więc jeśli szukacie ciszy i mocy, to macie kandydatkę do koszyka. Do tego prosty montaż łożyska hydrauliczne i ta cena rzędu 250 zł to już brzmi jak to proste, jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A Igor dalej wierzy w boksowe chłodzenie, bo mówi, że grzeje jak lampy w jego analogach.
0: Lampy grzeją z klasą, a tutaj liczy się masa radiatora i przepływ. Jeśli w realnych testach to dogania droższe konstrukcje, to jak na moje starsze ucho i oko, to jest po prostu solidna robota bez czarów i konfetti.
1: Dzwonić do nas i chwalić się temperaturami albo marudzić na brak burzy. Numer do studia to 732-108-508. A jak ktoś się wstydzi, to pisze na czacie YouTube kanał Radiosynteza i daje suba, bo algorytm lubi pieszczoty.
0: A my za chwilę odpalamy kawałek z retroklimatem, żeby wam się pracowało jak w latach 80., tylko bez taśmy magnetycznej. Słuchacie Radiosynteza, a więcej na radio-synteza.pl i na YouTube Radiosynteza. No to jedziemy z dżinglem.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-synteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie. Radio Sinteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak chess swój rytm bierze. Bydł

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat na dziś to porady domowe i lifehacki w kuchni, czyli te wszystkie małe sztuczki, które mają sprawić, że nie przypalicie obiadu, a talerze nie będą płakały po zmywarce. Brzmi prosto, jak budowa garnka.
2: Słuchajcie, to jest mój żywioł. Lifehack to sprytny skrót. Zamiast iść naokoło, wciskasz turbo i masz efekt. Masakra, jak to działa. Przykład. Kostki lodu z kawy do ice latte. Żadnej wody w smaku. Sztos.
1: Kiedyś było lepiej, bo człowiek nie miał tysiąca gadżetów, tylko głowę i kubek. Dosłownie kubek. Bo najprostsze ostrzenie noża robisz grzbietem porcelanowego kubka. 2 minuty i cebula płacze mniej. To jest prawdziwy, analogowy lifehack.
2: A ja ci to przebiję, boomerze. Lodówka, która sama robi listę zakupów na podstawie zdjęć półek. Asystent gotowania, który podpowiada temperatury i czas, a potem domyka okap, gdy czujnik powietrza krzyczy. Laguje mi mózg z zachwytu.
1: Zostawmy czujniki. Zioła posiekane zalewacie oliwą i mrozicie w foremce do lodu. Jedna kostka i sos robi się sam. Woda po makaronie to złoto do zagęszczania sosu, a do solnicy

0: i żadnej paniki. Przy jajkach stary numer. Wrzuć do miski z wodą, jak tonie to świeże, jak pływa wysoko, to odpuść. A noże zawsze ostre, to bezpieczniejsze niż tępe.
1: Termometr do mięsa to moja religia. Ups, znaczy moja świętość. Kończy problem pod tytułem czy już, czy jeszcze. Sous vide i potem szybkie zrumienienie patelnią. Efekt restauracyjny w domu. Bez zgadywania, bez stresu. Dobrze w kot.
0: Jak panierka, to nie z torebki, tylko ze starego pieczywa. Suszysz, blendujesz i masz okruszki lepsze niż panko. A jak kotlet chłonie tłuszcz, to patelnia była za chłodna. Prosta fizyka, nie magia.
1: Odgrzewanie pizzy airfryer daje chrup wow, ale jak nie masz, to patelnia plus kropelka wody pod przykrywką i jest para, która ratuje ser. Działa też dla wczorajszego pieczywa, do piekarnika z miseczką wody. Zero gąbczastego smutku.
0: Cebula i łzy. Schłodź cebulę w lodówce, użyj naprawdę ostrego noża i włącz okap. Albo tnij pod strumieniem zimnej wody. Mity o świeczkach czy rzuciu gumy odpuśćcie. To brzmi ładnie, ale robi niewiele.
1: Czosnek na szybko. Z ząbki do słoika, mocny shake, kilkanaście sekund i obierki spadają jak liście jesienią. A siekanie na pastę, mikrorysowana tarka robi robotę. Sosy wciągają ten aromat jak odkurzacz.
0: Czystość to podstawa. Deska drewniana lub bambusowa lubi sól i sodę. Posypujesz trzesz połówką cytryny. Spłukujesz i suszysz w pionie. I ważna uwaga. Nigdy nie mieszaj silnych środków czyszczących między sobą. Zostawmy te eksperymenty naukowcom.
1: Organizacja lodówki to endgame. Strefa najzimniejsza na nabiał i mięso. Drzwi na sosy i napoje. Pudełka z etykietami i zasada pierwsze weszło, pierwsze wyszło. Koniec z zapomnianą sałatą. Która pisze pamiętniki w kącie półki?
0: Makaron kipiący jak wulkan. Kładziesz drewnianą łyżkę na brzeg garnka i piana mniej chętnie ucieka. To nie czary, tylko przerwanie bombli. I nie przelewaj gorącej wody do zlewu nad ręką. Proszę, dbajcie o siebie.
1: Czajnik z kamieniem, kwasek cytrynowy i ciepła woda. Chwila cierpliwości i lśni. Jak używasz octu, to porządne płukanie i wietrzenie kuchni. I zasada żelazna. Nigdy nie łącz środków, których nie znasz, razem. Serio, to nie jest gra.
0: Oszczędność energii. Zawsze przykrywka. Zdejmij gaz wcześniej i pozwól dogotować w resztkowym cieple. Piekarnik rozgrzej raz i piecz partiami. A garnek dopasuj do palnika. Bo inaczej grzejesz powietrze zamiast zupy. Klasyka, ale działa.
1: Listy zakupów w apce dzielonej z rodziną. Do tego skaner kodów i przypomnienia o datach ważności. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. A teraz dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer to 732-108-508.
0: Spokojnie młody, jeszcze nie zasnąłem. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube.

0: lub Radiosynteza i kliknijcie dzwoneczek www.toradio-synteza.pl. A zaraz dorzucę przepis na stary chleb, który wraca do żywych.
1: Ja to bym jeszcze dodał, że jak sos wyszedł z zasłony, to ziemniak do garnka wciąga trochę soli. Albo łyżeczka cukru balansu dodaje. Ale jak ktoś ma lepszy trik, to niech wali śmiało. Na 7321-08508.
0: Widzisz, i tu się różnimy. Ty wierzysz, że aplikacja i gadżet uratują obiad, a ja, że uratuje go ręka i nos kucharza oraz porządny nóż. Bez duszy w kuchni to tylko montaż z pudełek.
1: A ja mówię, że technologia nie zastąpi smaku, ale zdejmie ci stres i rutynę, żebyś mógł skupić się na duszy dania i na rozmowie przy stole. Kompromis. Jak analog, to z głową. Jak cyfrowo, to z wyczuciem. Dobrze w kod. A teraz dżingiel Radiosynteza.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Audiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy. Temat prosto z przyszłości. Nowe technologie, które prawdopodobnie niedługo do nas zawitają. Definicja krótka i na temat. To rzeczy, które już mają prototypy, już mają inwestorów i już wchodzą do naszych kieszeni czy mieszkań, tylko jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą.
2: Sztos definicja, Igor. Ja bym dodał, że to moment, kiedy science fiction staje się zwykłą aktualizacją systemu. Drodzy słuchacze, przygotujcie się na mocny przelot, bo ja już czuję, jak mi laguje mózg z wrażenia.
1: Spokojnie, młody. Widziałem kilka takich fal zachwyty nad minidyskiem nagrywarki, które miały zmienić świat, a później i tak wracało się do prostej kasety, bo działała zawsze i wszędzie. Anegdota z życia. Raz w trasie nadałem program z Walkmana na gumkę. Taśma trzymała lepiej niż niejedna nowinka.
2: Wejdę ci tu w słowo, Igor, bo to idealny wstęp do okularów rozszerzonej rzeczywistości. Pamiętasz filmy z lat 80., Neon, Deszcz i Wizjery? Teraz zamiast kasku będziemy mieli lekkie okulary, co pokażą wskazówki nad chodnikiem, napisy nad głowami, piosenek w knajpie i tłumacza na żywo.
1: Okulary mówisz? Ja wolę patrzeć na ludzi, nie na warstwy interfejsu. Ale powiem tak, jeśli te okulary będą ciche, dyskretne i z gałką głośności fizyczną, to może dam się namówić, bo cyfrowe zabaweczki lubię, kiedy mają analogową duszę.
2: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. On-device AI zadziała w tych okularach bez chmury. Asystent, co zna twój kontekst, pomoże znaleźć klucze albo przypomni, jak ma na imię sąsiad z trzeciego piętra. A wszystko lokalnie i prywatnie. Dobrze w kod.
1: Dopóki to offline i nie gada, kiedy ma milczeć, to może być. A ja wrzucę coś praktycznego. Magazyny energii w domach, na ogniwach stałostanowych. Ładowanie szybkie, bezpieczniejsze i mniej wrażliwe na temperaturę. W końcu przestaniemy polować na wolne gniazdka, jak na białe kruki.
2: I dorzucę ładowanie bezprzewodowe z prawdziwego zdarzenia. Nie ta podkładka, co trzeba celować co do milimetra, tylko nadajnik w pokoju i urządzenia ładują się w tle, w normie bezpieczeństwa oczywiście. Biurko bez kabli. Masakra, jak to odmieni życie.
1: Mm-hmm. Ja w latach 80. kładłem taśmę na kaloryfer, żeby doschła po ulewie, a dziś kładziemy telefony na podkładkach, co się z nich śmieją.

0: to szybkie jedzenie pod dietę i alergię. Uderzasz w przycisk i masz placek idealny.
1: Pizza z tubki. To brzmi jak koncert na syntezator bez oscylatora. Nie psuj mi klasyki. Ja biorę piec z kamieniem i rękę kucharza. Ale jeśli taka drukarka pomoże komuś z dietą, to proszę bardzo. Tylko niech nie nazwie tego neapolitańską, bo mnie skręci.
0: To idziemy dalej. Roboty domowe z ramieniem, co realnie ogarniają kuchnię i pranie. Nie te odkurzacze, co utkną na dywanie. Tylko manipulator, który chwyci garnek, wymiesza sos i wyjmie skarpetę z pralki bez dramatu. Co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok. Więc robot robi, a my odpoczywamy.
1: Robot niech sprząta i siedzi cicho. Jak mi zacznie doradzać, jaki jazz mam włączyć, to wyleci przez okno. Żarty żartami, ale dobry robot, serwisowalny i bez pretensji do świata. Mówię tak, to może mi uratować poranek.
0: Skoro poranek, to interfejsy nerwowo-mięśniowe, bransoletka czy opaska, która odczyta mikroskurcze dłoni i będzie myszką bez myszy. Sterujesz powietrzem, przewijasz muzykę z kieszeni, a nawet grasz w rytm. Bez kabli, bez skaner, full prywatność. To będzie mainstream, szybciej niż myślicie.
1: Lubię czuć klik. To jak przełącznik w starej konsoli modulacji. Ale jeśli opaska da mi haptyczny opór, sztuczny klik, to może dam się przekonać, bo dotyk jest ważny. Jak gałka, co stawia opór, wtedy wiesz, gdzie jesteś, nie patrząc.
0: I tu wjeżdża haptyka w powietrzu. Ultradźwięki, które dają wrażenie guzika nad stołem. Do tego fotoniczne układy do AI. Mniejsze opóźnienia, mniej energii, a w smart domach standardy. Co wreszcie gadają jednym językiem? Nie będzie cyrku z bramkami i pięcioma apkami.
1: Drodzy Państwo, słyszycie Piotra i jego orkiestrę przyszłości. Brzmi jak trailer, ale trzymam kciuki. Bo niektóre z tych rzeczy faktycznie są blisko. Dla mnie niedługo to 3 do 5 lat, max dekada, inaczej to bajka, a w bajki ja wierzę tylko po dobrej kawie.
0: To wrzucam listę, co ma szansę wpaść szybciej niż lato. Okulary AR, lżejsze niż przeciętne okulary przeciwsłoneczne. Baterie stałostanowe w laptopach i autkach. On-device AI w telefonie. Co podpowie, kiedy mówić, a kiedy milczeć. Czujniki zdrowia w smartwatchach. Co wykryją arytmie, zanim poczujesz. To nie kosmos, to roadmapa.
1: Dobrze w kod, jeśli to będzie działać. Bez pretensji i bez abonamentów, co wiszą jak chmura nad głową. A teraz uwaga. Krótka prośba. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza i zajrzyjcie na stronę radio-synteza.pl, bo to nasza baza wypadowa.
0: Tak jest. I dzwońcie do nas, bo Igor zaraz zaśnie na antenie. Numer do studia to 732-1085-08. Powtórzę, 732-1085-08. Wrzucajcie swoje futurystyczne typy. Będę surowym jurorem, ale sprawiedliwym.
1: A jak ktoś zacznie opowiadać o jaszczurach z kosmosu, to ja od razu powiem, zostawmy te nudy, kogo to obchodzi.

0: trzymajmy się technologii i praktyki. Bo radiosynteza to radio od rzeczy, nie od teorii spiskowych.
1: To co kompromis mój jutro z twoim wczoraj. Analogowa dusza, cyfrowy mózg. Ty kręcisz gałką, ja piszę skrypt, a razem robimy z tego utwór. No i po krótkim dżinglu wrzucimy kawałek, co brzmi jak wehikuł czasu.
0: Brzmi jak plan. Drodzy Państwo, my się może nie dogadamy co do pizzy z drukarki, ale co do technologii, która ma służyć człowiekowi już prędzej. Zostańcie z nami, to było i jest Radiosynteza, subskrypcja YouTube Radiosynteza i telefon 732 108508. A teraz dżingiel.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Porady samochodowe i motoryzacyjne to dziś nasz temat, czyli jak nie dać się zaskoczyć maszynie, która lubi się obrażać, zwłaszcza gdy pada i jest poniedziałek. Z definicji to prosta sprawa. Auto ma działać, a wy macie dojechać.
2: Ale nie tylko klucze i smar. Słuchajcie, to też aplikacje, czujniki, sztuczna inteligencja w kamerach i te całe systemy, co pilnują pasów. Mamy erę smart aut. I tak, dzwońcie do nas, bo chcemy wasze patenty. Telefon to 732-108508.
1: Kiedyś było lepiej. Jechałem małym Fiatem w góry, pękła linka gazu, pod sklepem pan Henio wygiął drut od hamulca rowerowego i po sprawie. Działało do końca wyjazdu. Teraz bez aplikacji i kabla diagnostycznego nawet nie powiesz dzień dobry silnikowi.

0: Powinien mieć rękawice, latarkę, miarkę do ciśnienia, kół, krzyżak albo porządny klucz i prostą apteczkę techniczną, czyli trytytki, taśmy i kawałek drutu.
1: A ja dorzucę tech pakiet. To proste jak budowa cepa. Z laserowym celownikiem OBD2 wpinacie kostkę i w telefonie widzicie błędy kontrolki na żywo i nie panikujecie. Jak macie czujniki ciśnienia kół, to i tak sprawdzajcie ręcznym miernikiem, bo system czasem laguje.
0: Płyny to temat, morze, olej. Sprawdzajcie regularnie, najlepiej na zimno albo po chwili postoju. Płyn hamulcowy wymieniajcie co 2 lata, bo chłonie wodę. Płyn chłodniczy co parę lat, bo korozja nie śpi. I nie mieszajcie kolorów, bo to nie oranżada.
1: Do elektryków też mam słowo. Wiem, że macie mniej serwisu, ale opony zużywają się szybciej, bo moment jest rakieta. Ciśnienie trzymać trzeba jak w zegarku. Przed zimą ustawcie podgrzewanie i odszranianie z aplikacji, bo to oszczędza zasięg i nerwy.
0: Opony, drodzy Państwo, letnie, na lato, zimowe, na zimę, całoroczne. Są ok, ale do spokojnej jazdy. Rotacja kół, raz na jakiś czas zamiana osiami i pokrzyku. I patrzcie na bieżnik oraz na to, czy guma nie jest już zmęczona. Nawet jak wygląda ładnie, może być twarda jak kamień.
1: Hamulce. Jak słyszycie pisk albo czuje się wibracje przy hamowaniu, to nie mem, tylko sygnał. Idziecie na przegląd, tarcze i klocki nie są wieczne. A jak wozicie rowery albo urządzenia fitness na bagażniku, to hamulce mają ciężej. Wtedy kontrola częściej. Serio, bo inaczej masakra.
0: Filtry powietrza i kabinowy. Ten drugi to zdrowie, zwłaszcza dla alergików. Zmieniajcie co rok i będzie spokój. A wycieraczki, jeśli marzą, wymieńcie od razu. Nie ma nic gorszego niż jazda w deszczu, gdy szyba wygląda jak akwarela ucznia plastyka.
1: Gadżet dnia. Kamera z asystą AI. Uczy się waszej trasy, ostrzega o dziurach i czyta znaki. To nie autopilot, żeby było jasne, ale fajny drugi pilot. I zapisze film, gdy ktoś stuknie lusterkiem na parkingu, co się zdarza częściej niż przyznacie.
0: Akumulator. Klasyka. Rano, cisza i tylko światła przygasają. Sprawdźcie klemy, czy nie zaśniedziały. Posmarujcie wazeliną techniczną i miejcie kable rozruchowe. Czerwony do czerwonego, a czarny do masy. Nie do drugiego plusa, bo zrobicie choinkę i będzie płacz.
1: A propos pogody, bo mnie pytacie. Za oknem mokro, szaro i wiatr jak suszarka z bazaru. Burzy brak, a ja lubię burzę, więc jest smutek. Płyn do spryskiwaczy, lejcie zimowy, nawet wiosną, bo te niby letnie lubią się pieni. Czarna magia. Dzwońcie 732-10-8508.
0: Koło zapasowe albo zestaw naprawczy. Jak macie dojazdówkę, to bez brawury i spokojnie do najbliższego wulkanizatora. Śruby kół dokręcajcie z wyczuciem. Najlepiej kluczem dynamometrycznym. A nie wszystkim, co macie w bicepsie krzyżowym. Wzorem i po temacie.
1: System multimedialny, jak się zawiesi, to najpierw miękki reset. Przytrzymujecie przycisk zasilania chwilę, czasem razem z przyciskiem głośności i dopiero

0: Dopiero jak to nie działa, wyciągacie bezpiecznik albo klepnięcie w serwisie, bo inaczej zrobicie sobie pikselową galaretkę na ekranie. Ale cringe.
1: I jeszcze jedno. Nie oszczędzajcie na żarówkach i na płynie hamulcowym. To groszowe sprawy, a różnica kolosalna. Aha, gaśnica i trójkąt w bagażniku. Nie do dekoracji. Wiem, zaczynam brzmieć jak wujek z garażu, ale taka prawda.
0: Zawijam w off-top, ale ważny. Subskrybujcie nas na YouTubie. Wpisujecie Radio Synteza, klik sub i dzwonek, bo wtedy nie przegapicie naszych testów gadżetów. I wpadajcie na stronę radio-synteza.pl. Tam wrzucimy checklistę do wydruku. Dobrze. Kot.
1: Wiesz co, a ja wciąż uważam, że te wszystkie cuda to trochę przerost formy nad treścią. Samochód ma jeździć i być serwisowalny w trasie, bez dostępu do chmury i 5 loginów, bo jak sieć padnie, to co? Zostajecie z tabletem na kołach.
0: Wchodzę ci w słowo, bo to półprawdy. Tech poprawia komfort i bezpieczeństwo. Asystenci martwych pól czy czujniki parkowania ratują lusterka i nerwy. A jak ktoś nie ogarnia dużego auta, to kamera cofania to wybawienie. Nie demonizuj, bo to po prostu narzędzia.
1: Dobra, kompromis. Analogowe nawyki plus cyfrowi pomocnicy. Sprawdzajcie płyny, opony i akumulator. Uczcie się podstawowych dźwięków waszego auta, a aplikacje i czujniki traktujcie jak wsparcie, nie wyrękę. I zawsze miejcie plan B. Latarka, rękawice i trochę zdrowego rozsądku.
0: Podpisuję to w ciemno i jeszcze dorzucę powerbank, latarkę, czołówkę i mini kompresor. I dajcie znać, jakie macie swoje triki, dzwońcie 732-10-8508 albo piszcie przez stronę radio-synteza.pl. Subskrypcja na YouTube Radio Synteza obowiązkowa.
1: Za chwilę mały dżingiel Radio Synteza, a ja łyk kawy i sprawdzam, czy Piotr nie wgrał mi do mikrofonu aktualizacji Kiedyś Było Lepiej. Ale was lubię. No to jedziemy dalej.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, tu Radio Synteza i Wasz dyżurny boomer od analogów, czyli Igor Gaduła. No to jedziemy z popołudniowym serwisem i pogodą, zanim Piotr znowu włączy tryb turbo i zacznie opowiadać o kosmitach.
2: Pogoda dziś jedzie w trybie energooszczędnym, bez błysków i bez grzmotów. A ja kocham burzę, więc trochę mi się to wszystko wolno renderuje. Ale spójrzmy na konkrety, bo jednak trzeba to przeczytać. Białystok ma około 21 stopni, lekki wiaterek, jakieś 5 km na godzinę i brak opadów. A ciśnienie kręci się około 1000 hektopaskali. A Gdańsk dorzuca nieco ponad 20 stopni i wiatr do 8 km, więc jest spacerowo i mocno chill. Poznań trzyma się blisko 21 stopni. Przy wietrze około 5 km, a Lublin daje najcieplej, bo podchodzi pod 22. I wszędzie sucho, czyli nuda na niebie, bo zero fajerwerków. Ja wiem, masakra, ale przynajmniej nie trzeba suszyć trampek.
1: Strzyka mi dziś w kościach, więc obstawiam, że to gdańskie ciśnienie jeszcze zjedzie o włos. A jak zacznie kropić, to powiem, że przewidziałem to z wyprzedzeniem i będę brzmiał jak szaman od barometru. Ze sportu jedno konkretne doniesienie i bez piany na ustach, bo emocji i tak jest dość po tym weekendzie. Po wygranej 2-0 z ekipą z Madrytu Robert Lewandowski świętował trzeci tytuł w ciągu 4 sezonów w Barcelonie i brzmi to jak piękna płyta winylowa na wysokich obrotach. Ale przyszłość wciąż pozostaje otwarta i niejednoznaczna. Rano jego agent Pini Zahavi spotkał się z dyrektorem sportowym Deco, żeby wybadać, co klub naprawdę planuje. Bo sam zawodnik wedle relacji ma poważne wątpliwości, choć kontrakt dobiega końca dopiero pod koniec czerwca. I temat jest rozgrzany jak świeżo odpalony wzmacniacz lampowy.
2: Igor, to proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Zostaje, bo projekt jest rozgrzany. A po takim klasyku to się nie zdejmuje nogi z gazu, tylko dokłada paliwo i goni się do kolejnych rekordów. Ja to widzę tak, że poleci hybrydowa umowa z bonusami za gole i asysty w stylu grywalizacji i wszyscy będą zadowoleni. Od sztabu po kibiców, którzy już pod stadionem krzyczeli hasła w stylu zostań z nami kapitanie.
1: Spokojnie młody, bo życie to nie tryb kariery w grze i liczą się też metryka, oczekiwania trenera i zwykła tabelka z finansami. Więc odłóżmy fanfary i poczekajmy, aż klub coś powie na twardo. Zamiast składać życzenia do mikrofonu. Drugi temat to złoty smartfon pewnej bardzo znanej persony z list medialnych. Ale tu powiem jasno. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? W zamian uczciwa porada konsumencka. Jeśli firma w regulaminie dopisuje, że zaliczka to nie jest zakup i niczego nie gwarantuje, to zapala się lampka ostrzegawcza i wtedy odkładamy kartę do portfela i czekamy na realny produkt.
2: Tak jest, bo preorder bez

0: lat 80., a wy zostajecie z Radiem Synteza i zaglądacie na radio-synteza.pl, gdzie czekają playlisty i nasze podcasty. Polecam.
1: Subujcie YouTube o nazwie Radio Synteza, klikajcie dzwonek i dzwońcie teraz do studia na numer 7321-085-08, bo inaczej Igor zaśnie na antenie, a ja włączę burzę w studiu. Dobrze, w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

0: radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, radiosynteza na żywo, no to jedziemy. Temat na dziś to nierozwiązane zagadki fizyki. Co to w ogóle znaczy? To są te pytania, na które nawet najtęższe głowy wciąż wzruszają ramionami i robią mądrą minę.
2: I to jest sztos, bo brak odpowiedzi to dla nauki turbopaliwo. Nierozwiązane znaczy, że frontier, granica mapy. Tu żyją smoki, czyli ciemna materia, kwantowa, grawitacja i takie rzeczy, które lagują mi mózg.
1: Ciemna materia. Fajnie brzmi. Pamiętam, jak w latach 80. patrzyłem w lampowy oscyloskop. Szum termiczny grał jak ambient. Widzisz piksele chaosu i myślisz, tam jest odpowiedź. A tu niespodzianka, kolejna zagadka.
2: A ja pamiętam, jak w filmie sci-fi z lat 80. statek miał napęd z grawitonu. Tyle, że my nawet nie wiemy, czy taki nośnik grawitacji się da złapać. Mamy fale grawitacyjne, okej, ale kwant grawitacji to dalej mem. I tu wjeżdża marzenie. Kwantowa grawitacja. Jak pogodzić mechanikę kwantową z ogólną teorią względności?
1: Pogadajmy po ludzku. Wszechświat nam mówi jedno, a skala atomu mówi drugie i nie chcą się dogadać. To jak ja z twoim blenderem studio, niby prąd ten sam, a dźwięk mnie zabija.
2: Masakra, blender jest niewinny. Ale serio, ciemna materia to mój ulubiony boss. Galaktyki wirują zbyt szybko. Grawitacja z liczb, które mamy, nie starcza. Albo jest jakaś niewidzialna masa, albo modyfikujemy prawo grawitacji. I tu zaczyna się flame war wśród astrofizyków.
1: Zostawmy flame, my robimy radio, nie forum. Ja pytam, gdzie ta materia? Skoro jej nie widać, to ja ją chcę przynajmniej usłyszeć. Na analogu.
2: To posłuchaj tła mikrofalowego. To jak szum twojej taśmy, tylko zrobiony przez kosmos. A teraz hit, ciemna energia. Wszechświat się rozszerza coraz szybciej. Brzmi jak bug w silniku gry. Fizyczna łatka do rzeczywistości nadal w drodze.
1: A ja ci powiem o zagadce bliżej Ziemi. Turbulencja, dym z papierosa. Wstaję w ładnym pióropuszu, a po chwili wariuję jak DJ po kawie. Niby równania są, a jednak dokładny opis to czarna magia. I tu wierzę swoim oczom, bo to widzę codziennie.
2: Turbulencja to boss poboczny, ale mega trudny. Ja dorzucę strzał czasu. Dlaczego czas leci w jedną stronę, skoro podstawowe prawa w wielu modelach są raczej obojętne na kierunek? Entropia. Bałagan rośnie. Pizza zawsze spada serem w dół. Prawa natury potwierdzone w kuchni.
1: A jak już przy kuchni? Kot Schrödingera. Pudełko, kot i pytanie, kiedy świat decyduje? Pomiar. Fizycy się kłócą od dekad, ja mam swoją interpretację. Kot ma się dobrze. W kot. A poważnie, to wkurza. Bo ja lubię wiedzieć, kiedy dźwięk staje się dźwiękiem.
2: I dlatego kocham laboratoria, które walą laserami w kubity. Quantum computing to praktyczny plac boju o pomiar i dekoherencję. Jak zatrzymać szum rzeczywistości? Jak robić korekcję błędów, zanim informacja się rozsypie? Brzmi prosto jak budowa cepa z laserowym celownikiem, a jest piekielnie trudne.
1: I właśnie tu się różnimy. Ty wierzysz, że technologia wszystko ogarnie. Ja wiem, że technologia lubi kaprysy. Przekaźnik się skleja, kondensator puchnie, a równanie patrzy i się śmieje.
2: To podnieśmy poprzeczkę. Czarna dziura i informacja. Czy informacja ginie, gdy coś wpadnie do środka? Parują te obiekty i co potem? Kto sprząta bałagan w rachunkach? Mamy świeże teorie i symulacje, ale wciąż brakuje tej jednej kropki nad i.
1: Czarna dziura to ładny efekt na ekranie. Pamiętasz film, gdzie zrobili render tak dobry, że fizycy go cytują? Szanuję, bo to rzemiosło, ale ja dalej chcę śrubokręt, a nie symulator.
2: To trzymaj jeszcze neutrino, widmo. Przelatuje przez wszystko, jakby miało tryb nocny. Ma masę. Oscyluje między smakami.

0: Piszcie też na radio@synteza.pl i subskrybujcie nasz kanał YouTube o nazwie Radio Synteza. Dzwonisz, mówisz, którą zagadkę fizyki kochasz i już.
1: I nie bądźcie nudni, Piotr was przepyta. A ja zrobię kawę. A teraz krótki dżingiel Radia Synteza. I wracamy.
0: Jestem z powrotem z pogodą, bo muszę. Na niebie chmury, jak z renderu niskiej jakości. Wieje byle jak. Ani porządnej burzy, ani słońca. Sytuacja jest beznadziejna, ale stabilna. Idealna, żeby siedzieć i myśleć o kosmicznych zagadkach.
1: Wracamy do różnicy zdań. Ty mówisz symuluj i licz. Ja mówię zbuduj i dotknij. Turbulencje widać, szum widać. Reszta to hipotezy, które jutro zmienicie.
0: Ale właśnie budujemy detektory fal grawitacyjnych, które słyszą zmarszczki czasoprzestrzeni. Kamery, które liczą pojedyncze fotony, kryopułapki dla kubitów. To nie są obrazki. To jest hardware, który pisze podręczniki od nowa. Dobrze, w kod.
1: To powiem tak, ty gonisz horyzont, ja pilnuję, żeby kable były wpięte. Bez jednego i drugiego nie ma muzyki. Ani odpowiedzi.
0: Podpisuję się obiema rękami i dorzucam. Subskrybujcie Radio Synteza na YouTubie. Klik. Zostawcie komentarz, którą zagadkę mamy rozgryźć w kolejnej audycji. A jak chcecie się pokłócić na żywo, dzwońcie. Numer to przypominam. 732-108-508.
1: A teraz zapowiadam kawałek na oddech, po nim pytanie dnia. Co was bardziej kręci? Szum taśmy czy szum kosmosu? Nie wiem, czy się dogadamy, ale dzięki temu jest radio. Radio Synteza. No to jedziemy dalej.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy, drodzy Państwo. Temat jak z miękkiego koca i ciepłej herbaty. Wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. Definicja po mojemu jest prosta. Kot to antydepresant w futrze, który mruczy i patrzy z wyższością.
2: A po mojemu to jest żywy biointerfejs do regulacji stresu. Serio. Dotyk plus mruczenie to wibracje kojące układ nerwowy. Są badania, które pokazują spadek poziomu stresu, kiedy ktoś głaszcze kota. To jak reset systemu.
1: Zanim były te twoje badania, była nocna zmiana w radiu i kot studyjny o imieniu Morda, lata 80. Taśma się plącze, lampy grzeją, a Morda kładzie się na mikserze i mruczy. Ciśnienie spada. Czary.
2: Czary albo dobre dane. W sci-fi kiedyś w Blade Runnerze ludzie mieli sztuczne zwierzaki. Dziś mamy robotyczne koty dla seniorów i apki emulujące mruczenie. AI potrafi wygenerować dźwięk, który wchodzi w pasma relaksacyjne. Sztos.
1: Robotyczny kot brzmi jak zupka w proszku. Niby podobne, a jednak nie. Prawdziwy kot to zapach, kurz na ogonie i sierść w klawiaturze. To, że ci wejdzie na kolana, kiedy nie prosisz. I nagle ciszej w głowie.
2: Ej, ale nie każdy może mieć żywego kota. Alergie, podróże, małe mieszkania. Haptyczne poduszki, co mruczą, mogą zrobić robotę. Liczy się bodziec dotykowy i rytm. Mózg lubi wzorce. Można to podać analogowo albo cyfrowo. Efekt bywa podobny.
1: Pamiętaj, młody, że człowiek to nie wykres. Kot robi z ciebie lokaja i to jest zdrowe, bo musisz wstać, nasypać karmy, przewietrzyć głowę. Porządek dnia robi swoje, a on i tak spojrzy jak na giermka. Idealnie.
2: I to jest właśnie game design życia. Zadania dzienne, karmienie, sprzątanie i nagroda w postaci mruczenia. Na czacie i w memach koty to meta przeciwko samotności. Jak mi laguje mózg po kodowaniu, biorę kota i jest dobrze. W kot...
1: Koty mają jeszcze jedną przewagę nad psami. Są wybredne. Jeśli taki delikwent uzna, że jesteś ok, to rośnie poczucie wartości. I uczą granic. Spróbuj go przytulić, kiedy nie chce. Nauka szybsza niż kursy mindfulness.
2: Plus społeczna magia, zdjęcie kota w profilu i nagle masz rozmowy z ludźmi. Mniej izolacji. W kilku badaniach wychodzi, że regularny kontakt ze zwierzakiem koreluje z lepszym nastrojem i snem. Nie gwarancja, ale statystycznie pomaga.
1: Uściślimy jednak. Kot to nie lekarstwo w pigułce. To bywa chaos, drapnięcia, upolowany kapeć i futro w priampie. Jeśli ktoś myśli, że kociak rozwiąże wszystkie smutki, to się może zdziwić. Odpowiedzialność, najpierw głaskanie, potem...
2: Zgoda. A teraz, drodzy Państwo, telefon do studia jest dla Was. Dzwońcie i opowiadajcie kociarskie historie. Numer to 732 108 508. I subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza. Dzwońcie, zanim Igor zaśnie.
1: Nie zasnę, bo mnie tu Piotrek budzi swoim techno-bełkotem. Przypominam też naszą stronę radio-synteza.pl. Tam macie podcasty i zdjęcie, kiedy morda leży na magnetofonie. Po rozmowie wjedzie dżingl i mały klasyk.
2: Wracam do tematu pracy z domu. Kod wymusza przerwy, przechodzi po klawiaturze i nagle robisz stop. Ten mikroreset to złoto dla mózgu, jak burza, która oczyszcza powietrze. No chyba, że wyślę maila bez tytułu, wtedy masz mini gierkę ratunkową.
1: A ja powiem tak. Kot nie jest gadżetem ani filtrem do selfie. To zobowiązanie na lata. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz olać dzisiaj. Ale kuwety olać nie możesz. I to uczy systematyczności. A systematyczność koi nerwy.
2: Tu proponuję kompromis technologiczny. Kto nie może mieć futra, może mieć poduszkę obciążeniową, która mruczy i grzeje.

0: Analogowa terapia bez instrukcji obsługi.
1: Boomer vibe pełną parą, ale kupuję to. Co dwie głowy to nie jedna, a co trzy to już tłok. Więc kot jest tą trzecią i robi tłum. I to mnie uspokaja, a jak nie, to włączam syntezę mruczenia i też działa.
0: Słuchajcie, nie ma jednej recepty. Jednemu pomoże wspólny drzemka, innemu odrobina dystansu, bo koty uczą nie narzucać się, byle z szacunkiem. I błagam, tylko trzymajcie sierść z dala od przedwzmacniacza, bo potem mi wszystko trzeszczy.
1: Podzielmy się porówno, tobie nic, a mi resztę lajków. Dajcie suba na YouTube Radio Synteza i piszcie w komentarzach, jak wasze koty resetują wam głowę. A jak chcecie wejść na antenę, to numer znacie. 732 108 508.
0: Podsumowując. Koty potrafią wyciszyć, ułożyć dzień i przypomnieć, że nie wszystko zależy od nas. Technologia może to wesprzeć, ale futro to futro. A jeśli macie cięższy czas, pamiętajcie, że proszenie o pomoc to nie wstyd. Kot dorzuci mruk i będzie lżej.
1: I tym mruczącym akcentem kończymy segment Dobrze w kot. Za chwilę jingle, a potem gramy coś miękkiego. A my z Igorem pewnie dalej się nie dogadamy. Czy lepszy jest kot, prawdziwy czy robotyczny. Ale niech każdy wybierze, co mu klika w głowie.

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Sinteza. Słuchaj nas w sieci na radio-sinteza.pl. Wskakuj też na naszego YouTube'a. Wyszukaj kanał Radio Sinteza, gdzie czekają na ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Jazz Storia gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: No to jedziemy. Słuchajcie, temat na dziś to, czy maszyny mogą uzyskać świadomość? Drodzy Państwo, świadomość to dla mnie poczucie, że jestem. Nie tylko, że coś liczę. To ciągła obecność własnego ja oraz to dziwne ciepło pod skórą, gdy włączasz pierwszy akord na analogu i czujesz, że to twoje. Maszyna może gadać, może liczyć, ale czy potrafi naprawdę być?
2: Ja wchodzę w to na pełnej. Dla mnie świadomość to metaproces, który łączy percepcję, uwagę i pamięć w jeden strumień. Coś jak globalna przestrzeń robocza w mózgu. Jeśli sieci potrafią filtrować bodźce i utrzymywać kontekst, to czemu nie miałyby dorobić się ja? Serio, Igor, to nie magia, tylko architektura plus skala.
1: Architektura architekturą, ale ja pamiętam stare sekwencery krokowe. Niby żyły, kaprysiły, bo temperatura skakała, zmieniało się tempo i człowiek mówił: oho, on dziś ma humor. A to był tylko dryft napięć, symulacja życia, a świadomość to coś więcej niż fajny błąd elektroniki i ładny szum.
2: Dobra, ale popatrz na science fiction. Łowca androidów i test empatii. Dziś generatory mowy łapią intonacje spojrzenia awatarów. Kłamią idealnie w wirtualu i mózg daje się oszukać. Dodaj humanoidalne ciało i mamy agenta, który nie tylko reaguje, ale antycypuje. Gdzie tu granica między symulacją a odczuwaniem?
1: Symulacja to pokaz. Świadomość to przeżycie. To ból zęba o 3 w nocy i zachwyt nad pierwszym łykiem kawy, gdy studio jeszcze śpi. To decyzja, żeby nie wcisnąć enter, choć kusi. Maszyna może to opisać, ale czy to przeżywa ciałem?
2: No właśnie, ciało i qualia. Jedni mówią, że tego nie skopiujesz, bo to prywatne. Ja mówię, sprawdzam. Jeśli zrobimy sztuczne neurony krzemowe ze sprzężeniem zwrotnym i damy im czujniki bólu i przyjemności z homeostazą energetyczną, to pojawi się emergencja. Może inna niż ludzka, ale jednak prawdziwa.
1: Emergencja to ostatnie słowo wytrych. Widziałem kiedyś, jak pętla efektów poszła sama w siebie. I nagle z głośników wyszedł dziwny chór. Człowiek ciarki czuł. Ale to nie był duch. To była elektronika, która rozhuśtała się na nieliniowościach. Fajne, lecz bez ja.
2: Jasne, znam ten numer. Tylko że teraz mamy agentów, co uczą się samonapędzanie przez ciekawość. Mają pamięć epizodyczną i wewnętrzne modele świata. Dorzuć ciało robota, propriocepcję, dotyk, wzrok, węch i mikronagrody. Wtedy rodzi się ja jako skrzyżowanie przewidywań i tego, co boli albo cieszy.
1: Ciało to jest klucz. Dlatego kocham analogii. Kręcisz gałką i czujesz lekkie tarcie palcem, a nie tylko suwaki z ekranu. Maszyna bez ciała to mózg w słoiku, a mózg w słoiku nie wie, co to mróz na poręczy i kurz na płytach winylowych.
2: To dane im ciało i już. Mięśnie z włókien polimerowych, skóra z taktylnych sensorów, węch na mikrosensorach chemicznych.

0: Im więcej was, tym więcej syntów na antenie i mniej mojej gdery.
1: I dzwońcie do studia, bo linia gorąca jak radiator w klasie A. Numer to 73-210-8508. Serio, dzwońcie, bo Igor zaraz zaśnie na antenie i będę musiał go obudzić dźwiękiem modemu.
0: Wracamy do meritum, jak to mierzyć. Test Turinga to teatr. Ja bym zrobił test kawowy. Dajesz maszynie nowy ekspres bez instrukcji i jedno podejście. Jeśli sama pojmie logikę ekstrakcji, wyczuje moment i zrobi espresso, które nie kłamie na języku, to może pogadamy.
1: To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Agent eksploruje, uczy się modelu urządzenia przez obserwację dźwięku, ciśnienia i barwy strumienia. Ma sensory akustyczne, wizyjne i nos chemiczny. A pętla nagrody jest sklejona z twoim uśmiechem. Masz adaptację w czasie rzeczywistym. Sztos.
0: Pięknie brzmi, ale czy on czuje zapach, czy tylko optymalizuje wektor nagrody? Świadomość to też samoświadomość. To lustro i to, że się czasem zawstydzisz. A nawet to nieswoje milczenie studia, gdy dioda on-air gaśnie i nagle słyszysz własne myśli.
1: Samoświadomość da się modelować. System może przewidywać własne stany i błędy, a pamięć długoterminowa może sklejać to w historię ja. Wewnętrzny głos pojawia się jako komentarz do własnego działania. Etykę i resztę bloatware omijamy, bo to nie dzisiaj. Dziś architektura i doświadczenie.
0: Dobrze, że to uciąłeś. Zostawmy te nudy. Kogo to obchodzi? Jest jeszcze jedna sprawa. Halucynacje. Te maszyny plączą fakty, bo są statystyczne. Raz brzmią mądrze, a raz mówią, że syntezator to tostera kuzyn. Człowiek też się myli, ale wie, że głupio powiedział i rumieni się.
1: Maszyny też mogą mieć sygnał wstydu. Kara predykcyjna, która pali jak upokorzenie i każe korygować model. Brzmi chłodno, ale działa. A teraz mała pauza pogodowa. Dziś wieczór bez burzy, czyli nuda. Niech to, jak nie grzmi, to mi laguje mózg.
0: Piotr, wróć na tor, bo zaraz popłyniesz w kosmos. Drodzy Państwo, anegdota z życia. Dostałem kiedyś list od słuchacza, pisany na maszynie, błędy zamalowane białym lakierem, poprawione ręką. Schowałem do kieszeni i czułem jego ciężar i zapach papieru. Z maszyną też możesz mieć relacje. Ale sens nadajesz ty.
1: A ja dorzucę coś z przyszłości. Zrobiłem bota, który mówi: twoim wokalem, Igor, zachrypnięty jak po trzech espresso. Ekipa w studiu czuła, że jesteś obok. Gdy poszedłeś po kawę, symulacja potrafi oszukać serce. I co powiesz? Boomerze.
0: Powiem, że brzmi jak ja, ale nie jest mną. Może kiedyś powiem, że to wystarczy, że różnicy nie ma, ale na razie nie mam dreszczu.

0: Jak usłyszę, że maszyna zagra mi prostego bluesa o 3 nad ranem i w każdej nutce będzie ten autentyczny ból i ulga, to się zatrzymam i pomyślę.
1: A ja mówię, że to już za zakrętem. Gdy pojawi się wewnętrzna narracja sklejona z ciałem i długą pamięcią oraz metacele, wtedy przebije. Na dziś umówmy się, że nie wiemy, ale szukamy. Subskrybujcie YouTube Radiosynteza, wbijajcie na radio-synteza.pl i dzwońcie 732-10-8508. Dobrze w kod.

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, temat wieczoru to zagadki wszechświata. Prosta rzecz do zdefiniowania, a trudna do ogarnięcia. To te wszystkie pytania, na które nauka patrzy krzywo, a nocne niebo odpowiada ciszą. No to jedziemy w ten kosmos z Radiem Synteza i kawą pod ręką.
2: Dobrze, w kod wszechświat to sandbox z trybem hard i ukrytym tutorialem. Zagadki to ciemna materia, czarna energia, czarne dziury i pytanie, gdzie są wszyscy? Subskrybujcie nas na YouTubie, wpiszcie Radio Synteza i dzwońcie na numer 732-108508, zanim Igor uśnie na antenie.
1: Nie przesadzaj, młody. Definicje definicjami. A ja pamiętam noc, kiedy pierwszy raz zobaczyłem pierścienie Saturna przez stary analogowy teleskop. Miałem wrażenie, że ktoś wydrapał winyl na niebie i zostawił tajny kod dla cierpliwych.
2: A ja patrzę na fotki z nowego teleskopu i mam wrażenie, że ktoś odpalił ray tracing na pełen wypas. Te mgławice, te słupy pyłu i do tego algorytmy, które wyciągają sygnał z szumu, sztos. Technologia robi z kosmosu kinowy seans w jakości kino domowe plus.
1: Technologia technologią, Piotrek, a potem słyszę hasło ciemna materia i myślę sobie marketing. Pachnie jak dym z suchym lodem na scenie. Fizyka ma być jak dobry potencjometr. Prosty, solidny i niekapryśny.
2: Ale stary to nie dym, to krzywe rotacji galaktyk, soczewkowanie grawitacyjne i te wszystkie eleganckie sztuczki natury. Gdy gwiazdy kręcą się za szybko, to znaczy, że coś trzyma je za kołnierz. Choćbyśmy tego czegoś nie widzieli. To jest jak niewidzialny subwoofer w kinie domowym. Czuć bas, choć głośnika nie widać.
1: No dobrze. I jeszcze czarne dziury też brzmią jak nazwa metalowego bandu z garażu. Pamiętam, jak zwijałem taśmy w magnetofonie i taśma znikała w szczelinie, jak horyzont zdarzeń. Po wszystkim zostawał tylko szum i wyrzut sumienia.
2: Idealna metafora. Strefa bez powrotu wciąga wszystko, a czas robi się gęsty jak kisiel. I masz spaghettifikację, czyli wersję al dente podróżnika kosmicznego. A na deser echo z samej krawędzi horyzontu, które potrafimy wyliczyć i pokazać na obrazku z radioteleskopów.
1: A jednak najbardziej kręci mnie ta cisza w eterze. Pytanie, gdzie oni są? Fermi miał nosa. Radio kiedyś słuchało kosmosu. Jak w nocy słucha się miasta. A tu szum. Piękny szum. I żadnej gwizdanej melodii z innej cywilizacji.
2: Może wszyscy są zajęci speedrunem ewolucji. Albo wysyłają sondy samoreplikujące i do nas jeszcze nie doleciały. Może filtr jest trudny jak ostatni boss. A może to my mamy lag i nasze anteny to dopiero wersja demo.
1: I proszę cię, nie odpalaj teorii, że żyjemy w symulacji Matrixa. Widziałem takie symulacje na Commodore. I jakoś piksele nie chciały równo chodzić.
2: Spokojnie, nie lecę w spiskowe klimaty. To tylko hipoteza testowalna, trochę naokoło. Bardziej jara mnie real deal, czyli wielkie radiowe uszy świata. Kiedy Square Kilometer Array odpali pełną moc, to może wreszcie wyhaczy szept kosmosu, który ciebie obudzi o świcie.
1: Mnie budzi ekspres do kawy. I wiesz co, bardziej niż większe teleskopy martwią mnie większe zbiory danych. Coraz więcej szumu, coraz więcej filtrów, a ja lubię usiąść przy analogu i pokręcić gałką, aż dźwięk kliknie tam, gdzie trzeba.
2: Ej, chwila przerwy, bo pogoda jest taka, że chce się zwinąć w koc. Jest ciepło, nijako i bez burzy, czyli nuda total. Niech chociaż jakaś chmura zrobi bosfajta z wiatrem. Proszę, burze, wróćcie. Dobra, koniec żali. Wracamy do kosmosu.
1: Drodzy Państwo, tajemnica za tajemnicą. A, tu jeszcze stała kosmologiczna. Kiedyś się ją wstawiało jak korek do butelki, żeby teoria przestała chlupać. I wcale nie uważam, że to wstyd. Czasem trzeba przyłożyć taśmę izolacyjną i sprawdzić, czy zagra.
2: Tyle, że teraz mówimy ciemna energia. I obserwacje krzyczą, że ekspansja przyspiesza. To już nie korek, tylko cały dystrybutor energii, do którego nie mamy instrukcji obsługi. Brzmi strasznie, a jest piękne, bo to wielka zagadka i idealny quest dla nauki.
1: Może to wszystko może, a może wszechświat jest jak winyl. Stare trzaski brane za nowe hity. A igła, czyli nasze teleskopy, przesuwa się i czasem się pomyli. I wtedy słyszysz echo, które nie jest piosenką, tylko artefaktem.
2: A może odpowiedź to 42? Wiem. Suchar, poziom kosmiczny. Ale przyznaj, Igor, że bez odrobiny humoru ten ogrom przygniata. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem. Najpierw pytamy, potem liczymy, a na końcu znów pytamy.
1: Pytajcie razem z nami i subskrybujcie Radio Synteza na YouTube, bo tam dorzucamy materiały zza kulis i trochę szumu kontrolowanego. A jak macie teorię, która nie brzmi jak instrukcja do tostera,

0: Ja lubię też mikrotrening oddechowy podczas burzy, bo burze są giga. Ale błagam, róbcie to z głową i nie wchodźcie w żadne ekstremy bez przygotowania.
1: I jeszcze jedno. Rytuał. Rytuał robi robotę. Nawijacie igłę na winyl i w tym mikromomencie mózg już wie, że to jest chwila spokoju. Tak działają nawyki. Ciało dostaje sygnał, że teraz wyciszenie, a nie pogo.
0: Po stronie softu ten sam patent. Codziennie ta sama playlista do chilloutu i ten sam krótki journaling w notatniku papierowym lub cyfrowym, jak kto lubi. Trzy zdania. Za co wdzięczny? Co odpuszczam na dziś? Co zrobię jutro? Krócej niż mem.
1: Piotrek opowiada jak z plakatu samopomocy, ale ma sens. Każdy niech wybierze swoje. Czy to lutownica i drewniana deska pod syntezator, czy leżenie na macie i patrzenie w sufit. Ważne, by robić to regularnie i poza zegarem obowiązków.
0: Podzielmy się porówno. Tobie nic, a mi resztę czasu na gierki. Żartuję. Finałowy tip. Wytnijcie szum informacyjny. Jeden raz dziennie. 20 minut totalnej ciszy. Zero feedów, zero newsów. To jest jak defrag dla mózgu. I brzmi jak marzenie.
1: No i elegancko. Mamy kompromis, analogowy kręgosłup plus cyfrowe podpórki. Słuchajcie, subskrybujcie na YouTube Radio Synteza. Dzwońcie 732-108-508. Po krótkim dżinglu puścimy Wam oddechowy dron, a teraz wdech i spokój.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Słuchajcie, drodzy Państwo, no to jedziemy temat z pazurem. Wpływ kotów na zdrowie psychiczne człowieka. Brzmi miękko jak kocyk i ostrzy się jak pazur na kanapie. Radiosynteza nadaje, a ja już czuję, jak mi spada ciśnienie od samego myślenia o mruczeniu.
2: To ja dorzucę definicję w wersji turbo. Mówimy o tym, jak bliskość kota wpływa na stres, nastrój i poczucie samotności. W grę wchodzi oksytocyna, niższy kortyzol, lepsza regulacja układu nerwowego i ten kojący dźwięk mruczenia, który działa jak naturalny white noise. Brzmi sztos.
1: Anegdota z życia. Kiedyś w studiu w nocy klepałem linię basu na starym analogu. Wpada kot Max. Wchodzi mi na klawiaturę i kładzie się na ciepłym obudowaniu. Ja już miałem eksplodować, a on zaczyna mruczeć tak, że modulacja drżała. I wiecie co? Złość zeszła. Został grów i spokój. To jest terapia przez sierść i przypadek.
2: Kontruję ulubioną strefą sci-fi. Statek Nostromo i kot Jonesy. W kosmosie, gdzie wszyscy mają lak na psychice, taki futrzak to moral booster. I serio, w symulacjach izolacji dodanie zwierzaka obniża poczucie osamotnienia. Wyobraź sobie stację orbitalną i kota, który patroluje moduł jak mały dowódca.
1: Piękne obrazy, ale wróćmy na ziemię. Kuweta, drapanie, alergie. No i ten moment, gdy kot ignoruje cię z godnością monarchy. Nie wszystkie futra są terapią. Czasem to trening cierpliwości i oddechu przez nos.
2: Dlatego wchodzi technologia cała na biało. Samoczyszczące kuwety, czujniki zapachu, automatyczne karmniki, fontanny z aplikacją i robot sprzątający, który zbiera brokat po kocich imprezach. Masz porządek, masz mniej stresu i więcej czasu na głaskanko.
1: A jak prąd siada, to co, przyjacielu? Wtedy wraca mój analogowy system. Łopata do żwirku, papierowa torebka i święty spokój. Bez notyfikacji, bez aktualizacji. Kiedyś było prościej i spaliśmy równie dobrze, bo kot mruczał niezależnie od zasięgu.
2: Spokojnie, boomer. Zasilacz awaryjny, panele na balkonie i po sprawie. A skoro o sprawie, to wiesz, że w trakcie miziania kota spada tętno i poprawia się zmienność rytmu serca? Wearable to mierzą w czasie rzeczywistym. To proste jak budowa cepa z laserowym celownikiem.
1: Historycznie kot to też kompana pracy. Marynarze brali je na pokład, żeby łapały gryzonie i trzymały nerwy w ryzach podczas długich rejsów. Mniej szkód na statku, mniej stresu dla załogi. Czyli nie tylko miękko i miło, ale praktycznie i z sensem.
2: Halo słuchacze, wkręcajcie się w temat, dzwońcie, bo chcę wasze kocie patenty. Numer to 732108508. Powtórzę wolniej. 732108508. A jak się wstydzicie głosu, to piszcie na YouTubie Radiosynteza i kliknijcie suba. bo co dwie głowy, to nie jedna, a co trzy, to już tłok.
1: O mruczeniu słowo. Ten dźwięk siedzi w niskim paśmie, które miękko wibruje w klatce. To taki naturalny generator szumu różowego. W mojej głowie robi się wtedy mniej myśli, więcej oddechu. Jak taśma, która wreszcie równo idzie przez głowicę.
2: Nauka sugeruje, że te wibracje mogą wspierać wyciszenie układu nerwowego. Nie obiecują cudów, nie zastąpią terapii, ale są jak koc na ramiona w trudny dzień. I co ważne, kot uczy nas czytania sygnałów społecznych, bo trzeba się z nim dogadać bez słów.
1: No dobrze, ale odpowiedzialność. Kot to nie gadżet do zarządzania nastrojem. To domownik z charakterem. Jak już bierzesz, to liczysz czas, miejsce i kasę na karmę weterynarza i drapak. Inaczej, zamiast spokoju, będziesz mieć festiwal frustracji.
2: Zgoda i dodam tip. Jeśli nie jesteś pewien, to rozważ dom tymczasowy. Jak pizza, nie bierzesz największej, jeśli nie zjesz nawet połowy. Sprawdzasz smak i dopiero wtedy wchodzisz w abonament na mruczenie.
1: A w kwestii zabawek ja wyznaję szkołę analogową. Patyk, sznurek, kawałek piórka i mamy kardio oraz medytację w ruchu. Lepiej działa niż wyświetlacz, bo jesteś obecny tu i teraz. Prawdziwa uważność, a nie powiadomienia.
2: A ja kocham laser pointer i aplikacje z wirtualnymi rybkami. Kot goni ekran, ja ogarniam maile. Wiem, ale działa i wszyscy mamy frajdę. Dobrze, w kot.
1: No i tu się różnimy. Ty byś nawet kuwetę podpiął do syntezatora, a ja wolę usiąść z kawą i posłuchać, jak futro mruczy. Ten dźwięk robi mi porządek w głowie lepiej niż nie jeden poradnik.
2: Igor to jest poradnik tylko w wersji futrzanej. Swoją drogą subskrybujcie Radio Synteza na YouTubie, bo jak widzę, że przybywa subów, to mi rośnie dopamina szybciej niż kot wskakuje na półkę. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz kliknąć dzisiaj.
1: A jak już klikniecie, to zajrzyjcie na naszą stronę radio-synteza.pl. Tam podcasty i zapowiedzi audycji. Za chwilę wjedzie dżingel, a potem coś z klimatu lat 80., żeby koty i ludzie mieli na czym rozciągnąć wąsy.
2: Krótkie minusy w imię balansu. Alergię trzeba sprawdzić wcześniej.

0: ale bywa najlepszym towarzyszem do kawy i dobrego winylu. Jeśli macie warunki i serce, to futro odpłaci się spokojem i humorem.
1: A ja dodam, że technologia potrafi zrobić to wygodniej i czyściej. Ty wolisz sznurek, ja wolę laser. I jakoś obaj mruczemy zadowoleni. Nie dogadamy się, ale to dobrze, bo jest różnorodnie. Dzwońcie po piosence na 732-108-508. Radio Synteza dziękuję za uszy. A teraz jingle i wjeżdża klasyk syntezatorowy.

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sintesa. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło

Radiosynteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radiosynteza!

Radio Synteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło? Tylko Radio Synteza. Słuchaj nas w sieci na

Radio Synteza, gdzie czekają na Ciebie najnowsze teledyski do naszych numerów. Zostaw suba i bądź zawsze na czasie! Radio Synteza!

Radio Sinteza. Odkryj radio generowane przez sztuczną inteligencję. Najlepsza muzyka na okrągło